klasyczne, takie wieczyku zachmurne pogody. Udajmy na sobie, minus 5 gradusów i stany sny. Wysłuchamy radio Pijaneczka. Do nowych zustaczeń w efirie.

przyszła, pokiwił ci ku zachmurna pogoda. Wolny na sobie, miałeś 5 gradusów, pustany śnieg. Wysłuchali radio Pijaneczka. Do nowych zustrzeń w efirie.